Ɛyɛdom 106.3 FM no asogu so a wotie. Ɛnɛ ɛyɛ sanaa bosom ne deɛ ɛtɔ so miɛnsa mfirinhyia mpi no ne aduono nsia nyame ayɛ bi bɛnko abapa ho sim adunan ɛberɛ so hyɛ prophet ne ɔsafo wɔne asɔrema bi di animu na live worship yɛde berɛ wɔ ɛnɛ yɛ da soronko ɛno nti adwowa ne kwadwo dai deɛ na kyerɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ɔsoro bɛbue ɛde ama obibiaa ɔde nane bɛdi dwumadiɛ yi akyi no ɔde ne ho ahyɛ mu bie ɛnim sɛ nyame bɛyɛ w'adom na ansa na no yɛwɔ nkratoɔ kakra wɔ ha a yɛde bɛma mu afei yɛwie a na live worship atoa so ɛde ama mu saa bere deɛ baabi a wobiafa wo krataa ne wotwerɛdua no wodie wɔ mu nti yɛkɔ na gye sɛ woyi ni kakrakrakrakra